zawsze czystą, błogosławioną, pełną chwały, Władczynię naszą, Bogu Rodzicę i zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi świętymi wspomniawszy sami siebie.

Wszechmogący, jedyny święty, który przyjmujesz ofiarę chwały od tych, którzy wzywają Ciebie całym sercem, przyjmij też modlitwę nas grzesznych i zanieś na święty Twój ołtarz. Uczyń nas godnymi składania Tobie darów i ofiar duchowych za nasze grzechy i za nieświadomości ludu. Uczyń nas godnymi, abyśmy znaleźli łaskę przed Tobą, aby nasza ofiara była Tobie przyjemną i aby duch łaski Twojej dobry spoczął na nas i na tych przedłożonych darach i na całym ludzie Twoim. Przez szczodrobliwość jednorodzonego Twego Syna, z którym błogosławiony jesteś, z najświętszym i dobrym

Się za świątobliwego patriarchę naszego Bartłomieja, za wielce błogosławionego metropolitę naszego Sawę i za najprzywielebniejszego metropolitę naszego Atenagorasa i za wszystkich Chrystusie braci.

Panie Boże nasz, przyjmij tę żarliwą modlitwę sług Twoich i zmiłuj się nad nami według wielkiego miłosierdzia Twego. Ześlij obfite łaski na nas i na cały lud Twój, który oczekuje od Ciebie wielkiego i obfitego miłosierdzia. Albowiem Bogiem miłosiernym jesteś, miłującym człowieka i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi,

Znowu i wielokroć przypadamy do Ciebie i błagamy Cię, dobry i miłujący człowieka, abyś wejrzawszy na błaganie nasze, oczyścił nasze dusze i ciała z wszelkiej zmazy ciała i ducha i pozwolił nam stanąć przed świętym Twoim ołtarzem niewinnie i bez osądzenia. Daruj zaś Boże i tym, którzy modlą się z nami, wzrastanie w życiu, wierze i zrozumieniu duchowym. Pozwól im zawsze z bojaźnią i miłością służyć Tobie, aby niewinnie i bez osądzenia przyjąć święte Twoje tajemnice i być godnymi niebieskiego Twego Królestwa.